0: se přihlásili na lince 158. Silnice druhé třídy v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřená. Týká se to místa železničního přejezdu nedaleko vlakové stanice. Uzavírka potrvá do pondělí 15. června. Řidiči osobních aut můžou využít objízdnou trasu přes Lomnici a Rýžoviště.
1: Řidiči vozidel nad 12 tun musí zvolit cestu přes Rýžoviště, Vajglov, Břidličnou, Valšov a dále po silnici 1/45. Objízdná trasa ale navazuje na další objížďku. Ředitelství silnic a dálnic totiž opravuje most v Lomnici a těžká nákladní auta tam neprojedou. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: 61. ročník mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec začne v pondělí v Opavě. Letos se soutěž zaměří na hru na violu a přiláká 630 mladých hudebníků ze 13 zemí Evropy, Asie i Ameriky. Úvodní koncert se uskuteční v opavském minorickém klášteře. První dvě kola proběhnou 16. a 17. června. Finále pak čeká soutěžící 19. června v ostravském kině Vesmír. Nejlepší z nich tam vystoupí s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
2: Počasí.
0: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přeháňkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na ulici Vrablovecká v Ludgeřovicích u Opavy je uzavřený most mezi křižovatkami ulice Nad Tratí a Nad Vodárnou. Důvodem jsou opravy. Řidiči musí počítat s objízdnou trasou přes ulici Hlučínská a ulici Lipovou. Omezení potrvá do 10. listopadu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Český radio v Ostravě, vydařeně.
4: Dobrý večer, čtvrtek 11. června 2026 roku, imieniny Felixa i Flory. Před mikrofonem vítá państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia w Ostrawie. W jednej z dzielnic Habierzowa w Błędowicach powstała nowa ulica. Prowadzi ona do nowej osady z domkami rodzinnymi, a nazywa się Nad Kościołem. W pobliżu stoi bowiem pochodzący z końca XVIII wieku barokowy kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Jak poinformował ratusz, propozycje były różne, m.in. ulica Zamkowa, ulica Ottona Zaręby lub Jary Cymermana. Propozycja kościelna najbardziej jednak się radnym spodobała. Wędrynia może pochwalić się własną, dwujęzyczną, polsko-czeską kroniką gminną. Publikacja powstała z inicjatywy Gminnego Komitetu do Spraw Mniejszości Narodowych jako odpowiedź na wieloletnie oczekiwania miejscowych Polaków. Jej twórcy podkreślają, że kronika ma być trwałym świadectwem dwujęzycznego charakteru gminy i inspiracją dla innych miejscowości na Zaolziu. Uczniowie, nauczyciele i absolwenci świętować będą przez dwa dni jubileusz 120-lecia budynku Olgrzechowicza Polskiej Szkoły. Jutro wszyscy spotkają się na jubileuszowym festynie szkolnym w ogrodzie domu PZKO w Gutach, gdzie będzie można m.in. obejrzeć muzykal Królowa Śniegu. Natomiast w sobotę po południu w budynku szkoły odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi, któremu towarzyszyć będzie wystawa pod nazwą Skarby Naszej Szkoły. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Dobiega powoli końca kolejny sezon teatralny działającego w ramach Teatru Cieszyńskiego, Teatru Lalek Bajka. Był on dla zespołu trochę trudniejszy, bo przez jakiś czas trwał jeszcze remont teatralnego budynku, mówi kierownik zespołu Jakub Tomoszek.
5: Właściwie to z remontem to myśmy się przeprowadzili do naszego namiotu, teatralnego namiotu i potem graliśmy jeszcze w Trisi. Mieliśmy tylko dwie premiery rocznie, teraz wracając do teatru znowu wracamy do tych trzech premier rocznie, to właściwie 6, ponieważ każda premiera jest dwujęzyczna.
4: Prezes PZKO Helena Legowicz wyjechała z przyjaciółmi do rumuńskiej Bukowiny. Podczas tej podróży spotkała się m.in. z mieszkającymi tam Polakami.
6: Głównym celem było także odwiedzenie Polaków na Bukowinie, ponieważ znam się z prezesem Związku Polaków w Rumunii, panem Gerwazem Longerem, i tam spędziliśmy 3 dni zwiedzając domy polskie na Bukowinie, patrząc, jakie imprezy organizują. Świetna impreza, to był Dzień Dziecka dla dzieci z całego regionu, nie tylko Polaków, ale właśnie z całego regionu. Ponad 600 dzieci brało w tym udział.
4: Przyszły sezon teatralny otworzy Scena Polska Teatru Cieszyńskiego m.in. obchodami jubileuszu 75-lecia zespołu, na którym wystawi Wesele Stanisława Wyspiańskiego, mówi kierownik artystyczny sceny Bogdan Kokotek.
7: No jest to, jak mówią krytycy, arcydramat literatury polskiej. Scena Polska nie interpretowała jeszcze Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Będzie to pierwsza próba zmierzenia się z tym arcydramatem, także wszyscy jesteśmy ciekawi i pełni nadziei, że się uda. 12 września w ramach obchodów jubileuszowego sezonu.
4: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na charytatywny bieg dla Hospicjum Medica oraz wpadniemy na festyn szkolny bystrzyckiej Hadynówki. A na razie stare dobre małżeństwo i dziewczynka z konwaliami.

0: Biegniemy dla tych, którzy już biec nie mogą. Pod takim hasłem odbył się w Olbrzychowicach charytatywny bieg dla Hospicjum Medica. Wydarzenie połączyło sport, rodzinę popołudnie i wsparcie dla mobilnego hospicjum. O tym, komu pomaga hospicjum i dlaczego taka forma solidarności jest ważna, mówiła jego dyrektor Andrea Szymeczek. Z kolei o atmosferze biegu i przygotowaniach opowiadała jedna z organizatorek, Marta Bartnicka. Materiał redaktora Filipa Tomanka.
1: A jaka trasa to bude? Kratší nebo ta dlouhá?
2: Střední.
3: Jaká atmosféra panuje dzisiaj na biegu dla hospicu Medica?
4: Atmosfera jest fenomenalna. Trochę baliśmy się pogody, ponieważ rankiem jeszcze dosyć sporo padał deszcz, ale w momencie rozpoczęcia biegu przestało padać. Jesteśmy radośni i szczęśliwi, że tyle osób pojawiło się tutaj przy nas na Foistwiu.
3: No my właśnie rozmawiamy już na Foistwiu, chwilę przed 17. Co przygotowaliście? Nie tylko dla samych zawodników w celu.
4: Mamy mnóstwo interesujących spraw, których tutaj można odkryć. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i fajnego. Mamy sporą strefę dla dziecka, dla starszych dzieci przygotowała nam to spółka Bo, dla młodszych dzieci spółka Batole. Mamy wykłady podróżnicze o Afryce i Peru. Mamy czytanie z Biblioteką Trzyniec. Pomyśleliśmy też o brzuszkach. Mamy nasze fantastyczne gofry oraz zaprosiliśmy dwa futraki, które oferują wspaniałe jedzenie.
5: Ja myślę, że stejnie si ale poradzi, także super, dneska to není o czasie, ale o tym, że to człowiek zdoła.
3: Właśnie na miejscu krzątają się i sami uczestnicy, ich rodziny, wolontariusze. Dla kogo tak naprawdę przygotowaliście tę imprezę?
4: Dla wszystkich, dla szerokiej publiczności, nie tylko Strzyńca, ale też z okolic, bo dojazd mobilnego hospicjum to 30 km. To też wszyscy obywatele okolicznych wiosk mogą dojechać i być tutaj z nami na tym niesamowitym wydarzeniu.
3: Dlaczego było warto dołączyć na Foistwiu, nawet kiedy się nie biegło?
4: Ponieważ nawet obecnością na Foistwiu i wsparciem naszego hospicjum, nawet tą obecnością można wspierać nasze hospicjum.
3: Jak mieszkańcy, albo też ludzie, którzy na co dzień może też wspierają hospicjum Medica, zareagowali na to wydarzenie, nawet może nie dołączając jako biegacze?
4: Fantastycznie. My wiemy, albo tak próbujemy dotrzeć do naszych darczyńców i osób, które nas wspierają również przez social media i wydaje nam się, że tak dużo im pisaliśmy, co planujemy, co się w ogóle będzie działo, że wydaje nam się, że co tylko otworzą komórkę, to nas widzą, więc myślę, że daliśmy do tego dużo.
5: Wy wypadacie na trasu Jaworowy, mam prawdę, nebo? Ano, ano.
3: W tym momencie jeszcze nie znacie tej sumy, którą udało się zebrać. Do kiedy można wspierać samą imprezę? I o ile ktoś chciałby dołączyć, jak może to zrobić?
4: Można wspierać cały czas Medykę, nie tylko w trakcie biegu. O ile ktoś chciałby jeszcze wesprzeć nas w ramach tej właśnie imprezy, to można tak robić do końca tygodnia. To wsparcie będzie miało wtedy podwójne siłę, ponieważ współpracujemy ponownie z Nadacją 3W Foundation, która obiecała nam matchingować wszystkie dary, to znaczy, że darując 100 koronę, ta 100 korona ma wagę 200 koron, więc zachęcam, żeby jeszcze przemyśleć, czy wesprzeć nas podczas tego wydarzenia.
6: Pokud se nesetkáte se smrtí, neděláte klinickou medicínu. Smrt je jedním z léčebných scénářů. Není to ten nejčastější, ale vůbec to není ten nejhorší.
3: Dzisiejszy bieg odbywa się pod hasłem biegniemy dla tych, którzy już biec nie mogą. Co to hasło oznacza z perspektywy hospicjum?
7: Medica jest hospicjum mobilne, które stara się, żeby rodziny mogły być razem aż do końca i stara się pomagać tym, którzy już biec nie potrafią.
3: Właśnie o to zaraz zapytam. Komu konkretnie pomoże dochód z dzisiejszej imprezy?
7: Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na dofinansowanie opieki paliatywnej w Trzyńcu i okolicy i w ramach tego Medica w zeszłym roku wspierała 140 rodzin w ramach opieki paliatywnej. Opieka ta jest nie tylko o tym człowieku, który jest tutaj ostatnich parę dni, ale opieka ogarnia całą rodzinę i zawsze troszczymy się nie tylko o pacjenta, ale zawsze troszczymy się o człowieka i całą rodzinę, która go wspiera.
3: Hasło mobilne hospicjum może nie narzuca wprost konkretne sytuacje naszym słuchaczom. Postaram postaramy się to teraz przybliżyć.
7: Zazwyczaj pierwszy kontakt jest telefoniczny. W momencie, kiedy rodzina stwierdza, że ktoś z ich bliskich usłyszał takie to najtrudniejsze z najtrudniejszych zdań, że wszystkie możliwości opieki zdrowotnej były zakończone, to w tym momencie dzwoni do nas i nasza ludzka stara się z nim wymyśleć plan, co dalej. Oferujemy wszystkie możliwości, które są w ramach czeskiego systemu. Jest to hospicjum, jest to możliwość pozostania w domu. Szukamy to, co dla każdej rodziny jest najbardziej odpowiednie i to, co w tym momencie, w tym akuratnej sytuacji im odpowiada.
5: Dobry, jaki macie czas? Muszę się zapytać, dneska to nie wóbec o czasie.
3: Z jakimi problemami, powiedzmy, najczęściej mierzą się rodziny, kiedy już w tym momencie opiekują się o kogoś ze swoich bliskich i w tym momencie przychodzicie też wy?
7: W ramach hospicjum mobilnego mamy cały szereg profesji i najpierw do rodziny przyjeżdża zawsze lekarz i siostra, pielęgniarka, która stara się, żeby człowiek nie cierpiał, żeby nie miał problemy zdrowotne. Na drugi rzut przychodzą wszyscy ci, którzy starają się zrobić środowisko domowe przysposobione do opieki nad chorym, czyli pożyczamy łóżka, pożyczamy oksygeneratory, pożyczamy wszystkie sprzęty, które człowiek normalnie znajdzie w szpitalu, a w tym momencie przywozimy ich do domu. W momencie, kiedy rodzina jest zmęczona opieką albo tylko potrzebuje wytchnąć albo załatwić jakieś swoje sprawy, mamy możliwość służby wytchnieniowej i potrafimy rodzinę zastąpić w opiece w tej codziennej, w tej najbardziej praktycznej, umyć, posiedzieć z człowiekiem albo pomóc w tym, co najbardziej potrzebuje w tym danym momencie.
3: Czy ludzie nadal boją się słowa hospicjum? Z czego ten lęk może wynikać?
7: Ludzie boją się bardzo często i mówią, że są bardzo wdzięczni, że tutaj medyka istnieje, ale że mają nadzieję, że nigdy nie będą ją potrzebować. My też mamy tą nadzieję, ale chcemy wszystkich jeszcze raz upewnić, że o ile będzie trzeba, to wystarczy zadzwonić i będziemy przygotowani zaoferować pomoc.
6: Ale proto jsme homo sapiens nejvíc na tom potravinovém žebříčku, protože si se změnou umíme poradit. Vychylujte se, vy jste to dneska udělali, tady běh, všichni jste běželi z té komfortní zóny přiměřeně.
3: Co warto powiedzieć ludziom, którzy hospicjum kojarzą tylko i wyłącznie ze śmiercią?
7: Hospicjum jest o życiu. Jest o życiu do ostatniej chwili, jest o życiu do ostatniego momentu i jest o tym prostym carpe diem, użyć tej chwili, którą mamy teraz, bo nie wiemy, czy jutro będzie taka możliwość.
3: Co chciałaby pani, żeby uczestnicy, ci co biegli i wszyscy, którzy dzisiaj wspierają hospicjum medyka, wynieśli z tego wydarzenia, właśnie jeśli chodzi o zwrot mobil na hospicjum?
7: To najważniejsze dla nas jest to, żeby wiedzieli, że w momencie, o ile będą potrzebować naszą opiekę, wystarczy zadzwonić pod numer i ludzka Sonia albo ktoś inny jest przygotowany zawsze pomóc.
0: Dodajmy, że bieg można wesprzeć jeszcze przez kolejny tydzień na stronach darujme.cz, a był to materiał redaktora Filipa Tomanka. W sobotę park w Bystrzycy ożył dzięki dorosłemu festynowi szkoły podstawowej, który tym razem upłynął pod znakiem magii kina. W reportażu redaktor Sabiny Wojnar zajrzymy za kulisy przygotowań tego filmowego widowiska i dowiemy się, jak powstawały pokazy multimedialne.
8: W sobotnie popołudnie Park PZK w Bystrzycy ponownie stał się miejscem spotkania uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły. Tegoroczny festyn Polskiej Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Hadyny odbywał się pod hasłem Los Filmos Magios. O kulisy przygotowań oraz przebieg tegorocznego festynu zapytałam dyrektora szkoły Bogdana Sikora. Jak wygląda tegoroczny festyn i ile przygotowań wymagało zorganizowanie takiego wydarzenia?
9: Przygotowania rozpoczynają się miesiąc wcześniej nakręcaniem filmików, które ma na reżyserii w ogóle scenografii pan Jakub Kaleta. Ten nam zawsze mówi, w czym mamy przyjść ubrani, jak mamy wyglądać, jak się mamy uśmiechać. No i tak 14 albo 3 tygodnie przed festynem rozpoczynają się ćwiczenia ruchowe, to znaczy program każda klasa przygotowywuje. Myślę sobie, że radzą sobie bardzo dobrze. Cieszy mnie fakt, że udział w tym programie i występie biorą wszyscy. Że nie są wyjątki, żeby mówili, że nie chcą albo cokolwiek. I myślę sobie, że przez to wszystko, właśnie przez te programy, nauczą się bardzo dużo. W programach nauczania nie jesteśmy w stanie na lekcjach nauczyć ich prezentowania samego siebie na scenie, uśmiechania się, poruszania się na scenie. To jest bardzo duży plus do ich życia następnego, do ich kariery. ponieważ bardzo często będą się z tym spotykali w pracy, że będą musieli coś prezentować. I to właśnie jest taki trening od małego dziecka, ponieważ na scenie są i 2-latki. To jest około 13 pokazów i to wszystko im daje bardzo dużego plusa.
8: Powiedział pan, że tańczyła cała szkoła. Ilu uczniów zaprezentowało się dziś przed publicznością?
9: Mamy 191 uczniów, a więc wiem, że około 8 uczniów jest na wyjeździe, to znaczy, że 182 uczniów i przedszkolaków było 80, więc to jest spora ilość.
8: Patrząc na liczbę uczestników i bogaty program, można odnieść wrażenie, że za tym wydarzeniem stoi ogromna praca wielu osób. Kto w tym roku najbardziej wspierał szkołę przy organizacji festynu?
9: Przygotowania robią pedagodzy w poszczególnych klasowi, jak w przedszkolu, tak w szkole. Na pewno w starszych klasach produkują z dzieci same ten program, to znaczy, że wkładają kroki, wybierają muzykę. To jest znów na ich korzyść, ponieważ od przedszkola do tej klasy dziewiątej wypracują się do tego, żeby dzieciaki same podjęły decyzję, która muzyka, co za układ, jakie stroje, więc to jest plus.
8: Organizacją festynu tradycyjnie angażują się również rodzice. Chciałabym zapytać o macierz szkolną. Jaką rolę pełni ona podczas dzisiejszego festynu?
9: Prawdę mówiąc, zawsze, wszędzie, o ile to idzie, to bardzo, bardzo chwalę macierz szkolną, ponieważ my mamy wspaniałych rodziców, a to myślę serio. Są to kulturalne osoby, które wspierają szkołę w różnych dziedzinach. Współpraca z macierzą to jest fantazja, to jest znów marzenie każdego dyrektora, a więc mi się to marzenie spełniło.
8: Tegoroczny festyn przyciąga uwagę przede wszystkim swoim filmowym charakterem. O szczegółach programu porozmawiam teraz z nauczycielem Jakubem Kaletą, odpowiedzialnym za jego przygotowanie. Skąd wziął się pomysł na temat i co kryje się za tą nazwą?
10: Tegoroczny festyn szkolny nosi tytuł La Filmos Magios. Nazwa nawiązuje do filmu przygotowanego specjalnie na tę uroczystość. No i stanowi wprowadzenie do całego przedstawienia. La Filmos Magios to jest zaklęcie, czyli stąd ta inspiracja. Jest to multimedialna opowieść pełna humoru, muzyki i niespodziewanych zwrotów akcji. Historia opowiada o grupie uczniów, którzy odnajdują magiczną księgę, a za jej pomocą wywołują w szkole prawdziwe zamieszanie. Najpierw rzucają zaklęcie na nauczycieli, którzy zamiast prowadzić lekcje zaczynają śpiewać i tańczyć. Następnie uczniowie wcielają się w dyrektora szkoły oraz przedstawicieli naszej gminy, próbując za wszelką cenę uniknąć pisania sprawdzianu. Kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli, bohaterowie trafiają do magicznego świata największych filmowych przebojów muzycznych. A to właśnie tam, dzięki kolejnym występom tanecznym i muzycznym, zdobywają wiedzę potrzebną do przygotowania się do tego sprawdzianu. W drugiej części filmu pojawia się również wątek źle zaparkowanego samochodu pani Cymerys, nauczycielki wychowania muzycznego. No i w obliczu całego zamieszania bohaterka postanawia po prostu uciec, a sprawdzian ostatecznie nigdy się nie odbywa. Na koniec nawet dyrektor i pani wicedyrektor, widząc ten cały szkolny harmider, decydują się porzucić obowiązki i wyjechać na plażę. No, całe to przedstawienie łączy film, taniec, muzykę, no i sporą dawkę humoru.
8: Przygotowane materiały filmowe i występy sceniczne tworzą spójną całość. Domyślam się jednak, że taki projekt nie powstaje w pojedynkę. Kto był zaangażowany w przygotowanie filmów oraz całego programu?
10: Wielką pomocą był nasz uczeń klasy 8 Krzysztof Kadubiec, który nakręcił ujęcia z drona i niesamowicie podniósł również jakość całego filmu. Oczywiście konsultacje, no i wszystko to przebiegało w współpracy z Krzysztofem Kadubcem. Mega cieszę się, bo bardzo dużo osób zgodziło się zagrać w tym filmie. Czy to policja gmina, czy to wójt z wicewójtem, również przedstawiciele gminy zgodzili się. Nauczyciele, dyrektor, wicedyrektorka, nasz pan Woźniec wcielił się w rolę dyrektora Sprzyjaźnionej Szkoły w Warszawie. No po prostu w tym roku bardzo, bardzo dużo osób i dzięki temu ten film po prostu ma zupełnie inny wymiar. Z tego się bardzo cieszę i no mam nadzieję, że spełnił to zadanie poprawić humor wszystkim.
8: Publiczność widzi dziś efekt końcowy, ale za nim kryją się liczne próby i przygotowania. Jak długo trwa praca nad tegorocznym festynem?
10: Scenariusz już pisałem, zacząłem po wakacjach. Te pomysły po prostu to nie jest kwestia tygodnia, ani miesiąca, to jest kwestia pół roku pisania pomysłów, różne po prostu pomysły, myśli tam przebiegały, czyli jakbym rozpocząłem po wakacjach, scenariusz był gotowy w kwietniu, no i również w kwietniu rozpoczęliśmy nakręcać film i film nakręcaliśmy 2 miesiące, czyli kwiecień i maj.
8: To już kolejny rok, kiedy podczas festynu wykorzystywane są elementy multimedialne. Która to już edycja takiego projektu i jak właściwie zaczęła się ta tradycja?
10: To już trzecia edycja, trzeci film z naszej produkcji, którą nazwałem Złote Hadyny. Mogę również tutaj powiedzieć, że mamy nagrodę zawsze na końcu roku szkolnego, nagroda Złote Hadyny pod tą samą nazwą. No i tą nagrodę otrzymują bohaterowie z filmu, czyli tak trochę inspiracja Oscarami i innymi filmowymi nagrodami. Trzecia edycja, co wszystko rozpoczęło się 3 lata temu, kiedy nakręciliśmy pierwszy film. Był to film z powodu konkursu Mój Werk, który wygraliśmy. No i zdecydowaliśmy zaprezentować ten film na festynie szkolnym, czyli pierwszy raz Telebim, pierwszy raz film. No i spotkało się to z takim sukcesem, że kontynuowaliśmy. No i w tym roku, chociaż już tematem konkursowym nie było nakręcenie filmu, to zdecydowaliśmy się kontynuować, znów nakręcić film. No i tak już zostało, że Siódmacy zawsze są bohaterami i konferencjerami prowadzącymi całego festynu.
0: Na festynie była redaktor Sabina Wojnar. Jutro wpadniemy na czerwcowe spotkanie Czesko-Cieszyńskiego Klubu Propozycji, które było poświęcone życiu i twórczości poety i prozaika Wiesława Adama Bergera, a córka pisarza Ewa Berger między innymi powie.
11: Właściwie jemu było 50 lat, kiedy ja się urodziłam, także był zupełnie innym tatą niż większość moich kolegów mieli taty. Jak była mała, to mnie na plecach nie za bardzo nosił, ale mieliśmy taką relację z sobą koleżeńską, lepszą niż moi koledzy. Także było zupełnie inne, super, takie otwarte, bardzo otwarte.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 11 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz ze Starym Dobrym Małżeństwem i piosenką Kino Objazdowe w Złoczkiem zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.